0: sɛ wotamfo pam ɔha wɔgyegyew ɛfie a wotim ɛnyɛ wonotua lad bail ɛnyɛ wonotua wata bail
1: nanso
0: wopia na ɔhwɛ a wobaa na ɔhwɛ wo nhyiranka awurade bible ɛnye koya deɛ nti awurade ka sɛ mesirifoɔ wo wɔ mo nei a wɔ moyɛ atamfo a wɔmonsɔre tia israelfoɔ
1: yi
0: wɔ monyɛ komm
1: na awurade
0: no bɛkwaɛ deɛn
1: ama m
0: ɛti ɛsɛ obiara sɛ ɔgyae obi a wɔtaa no ne obi a wɔagye ne obi a no ɔa nipa no
1: munkasɛm
0: wopere wo na sɛ woyɛ bi tua ne ka
1: wokɔfa se kan a
0: woatoa sensene no
1: kasɛm
0: because ɔwɔ onyankopɔn akatua mu odu
1: sɛ nnipa deɛ
0: ɛsɛ ne nnipa deɛ nnipa deɛ deɛ na ade bɛyɛ sɛ ɛfie a wotim ebi a wokɔɛ ebi a wokɔ ayie bi a wobaeɛ wɔ mɔ gyae ama onuɔma bi so bi atɔ
1: ɛdeɛagu
0: so ɛdadeɛ ɛna wo nso wogyaeɛ ma nsuo tɔɛ ɛdeɛagu
1: so
0: saa ketua wei
1: ɛnyɛ
0: aketua
1: biara
0: na mmom nsuo tɔ gu so wɛ so na nnipa ne fam to awiam na nsuo tɔ na sɛ woyi a aketua se paa na wode ama bible no bɛkyerɛ wo nti awurade sɛ wodeɛ monyɛ
1: komnamohwɛ
0: awurade
1: nkwagyamesemfa
0: mhsɛ wotamfo bi gyegye wo a wodeɛ yɛ komm
1: awurade
0: asɛsɛla chapter 23 verse 4 to 5 no bible ne kra sɛm
2: exodus chapter 23
0: verse 4 to 5 ɔka sɛe
2: sɛ wokɔto wotamfo nantwie
0: sɛ wokɔto wotamfo
2: nantwiesɛwohyere
0: wo
2: afunumuyɛ
0: na
2: wammɔ no
0: saa
2: na wonene nsa
0: nipa no nantwie no namno
2: fadwumaɔtamfo
0: nantwitamfo no
2: nafunumu
0: na yɛmmoa wokɔto so wafom kwan anaa wakɔhyɛ dɔtɔ bi ase a onyankopɔn ɔhwehwɛ sɛ nkɔfoɔ ɛtayɛ no yɛbɛyɛ ɔmo
1: papaɛyɛ
2: asomdwemeyɛ bi ntuɔ m ka
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛna ma wema weibɔɔ ne nwum bi sɛ wɔze wohu ayi
3: wɔde
0: wohu ayi wɔde bɔ ayɛmmoa bible ɛberɛ biane bibia yɛne atamfo bɛtena
1: somdwemukasɛ yɛwɔ mpapa
0: tieni yɛ paa wokɔ 1 samuel 18 a 18 verse 6 to 9 a aha david nku nimdie
1: ɔse
0: ama ne bɛyɛ saul
1: sɛtwe david ho ne nku
0: tieni o david nku nimdie ama david bɛyɛ saul tamfo na yɛntie deɛ si yɛe 1 samuel chapter 18 verse 6 to 9
1: na wɔle ba a david lesae felise kum no aba no
0: david kokum yɛfa ne sɛ
2: goliat
0: na bible sɛ ɔba no na ɛkɔsi sɛe
1: na ɛma firi israel kuro nyinaa
0: na ɛma firi israel kuro nyinaa
1: dwom ne asa bɛhyiaa
0: ɔne dwom no deɛ asa halleluya
1: amen
0: na kyɛ sɛ mmaa deɛ wɔmo nnwom ne wɔmo asa
1: nofiri tete
0: ɛfiragya kwa mepɛ no maberɛ so
1: maserefoɔ

wura baabi yɛ ne wokwan sɛ wode woti wura ne wokɔ ɛhyira nka wurade din bɛhyen bi yɛnkɔfoɔ no akɔsua yɛnkɔgya me kɔko yɛmfa ha no ɛyɛ abusa wo sɛ sɛ nnipa no ɔde wo ho abɔ no a wone ne kɔ no ɛyi fa na ɔde wokɔ na baabi a ɔde wokɔ no nso last minute no ɛbɛwie wo sɛn na de wobɛkɔ akɔsi sɛn tie listen and listen well wɔso wobɛyɛ wo noɔma worɔforɔf wɔbaa wode wo ho abɔ no no sɛ ɔbu ni kora wo so wobɛbu wo kunu baibro no sɛ deɛ wode wo ho kan wokɔ yɛnkɔ deɛ ɔde ne wobɔ odwamanfoɔ no ɔne ne yɛ nipadua baako ɛfiri sɛ ɔkaa sɛ wɔn mmienu bɛyɛ t together toa so ɛ na deɛ ɔde ne ho bɔ awurade ho no ɔne awurade so yɛ honhom baako bible sɛ deɛ ɔde wo ho bɔ no sɛ ɔnua a wotie no no ɔno ne akoa a wosom no listen wo ne wo bɔ galata no a wɔse yɛnkyɛ sika no ni no halleluya anaasɛ wode wo ho bɔ general manager no a ɔse monhwɛ adwuma no yie obi adwuma monhwɛ no yie ne yɛ nyinaa yɛnidi ho ɛhyɛ ka awurade din bra wowɔ yere wode wo ho bɔ sɛ ɔbaa wale sɛefoɔ no na wato wo yere a woayɛ ne ho adeɛ ne nawo no ato baabi na wo ne wɔbɛ adwamanfoɔ no nante di hyia mu bisa wo sɛ wo ne ne nante kɔsii sɛn adwuma nyinaa yɛ basaa